niepogody duszy mej. Trzeba mi wielkiej drogi wśród wiecznie młodych bzów na wszystkie